0: zagryzaje arbum. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Kurenat u provu.
0: Veslo.